0: sumpa.
1: Ewuguo no,
0: enua na utwa
1: sumpa,
0: sumpa, sumpa.
2: Ewuguo no, enua na utwa
3: sumpa,
2: ema akutia pa.